Nda dzina langa ndi Mashudu Mudau. Majestic, nda ndikuhumbela ni nitambele luimbo lwa Brenda Fassie achiri